0: Przez właśnie i krasny chod i z czarnych limuzinów szkolą w tybie i go odprawany.
1: Dzień na urok, prynie pijmo, dzień!
0: Patriarchu, dzień, wierzę w Putina, lud, szybą,